Бывший мадярский премьер Виктор Орбан, следующий тиждень по перший раз от апрельовой в оборчой прогр верне до Брюсселу, где будет брать участь на зромадженню Европской альянсии «Патриот про Европу», пишет тим портал Euronews. Орбан 17 июня приеднаться к дальшим членам Патриотів про Європу, включно чеського прем'єра Андрія Бабіша, на традиційній стрічі тої фракції перед самітом Європської Ради, котрий буде проходити 18-19 юна. Про Euronews то потвердив говорця бувшого мадярського прем'єра Бертолан Гаваші. Мадярсько буде на саміті уж представляти новий прем'єр Пейтер Мадяр, котрий, власно, ну, у великій перемозі вийшов з виборів в апрелі. Його партія Тиса так по 16 роках власно закінчила владу Віктора Орбана. От своєї прогри Орбан стягнувся з публічного живота і з соціальних сітей, власно не прийняв ані мандат депутата в малярському парламенті, котрий здобив. To znaczy do parlamentnych ławok nie zasił w nowym funkcyjnym periodzie, ale został na czele Fideszu a preobiecał, że powede obnowu tej partii i tych narodno-konzerwatywnych sił w Maďarsku. Prohra wyklikała krytykę u wnutri partii Fidesz, przy czym niektórzy członowie spochybniają wejścia Fideszu i kampanię, która była podľa nich bardzo zamierzona na wojnę na Ukrainie. Počas svojho premiérskeho diania, ktoré trvalo 16 rokov bez prerve a išli pred tom 2000, na prelomy 90. 2000 rokov, bol tak samo Orbán premiérom, tak počas svojho premiérskeho diania Orbán povtoriano blokoval podporu Európskej únii pro Kyjev a utrmoval tak tisn odnosen s rosejským prezidentom. Európska komisia tak samo zamrozila čas finančných sredstv Európskej únii pro Maďarsko s odklikaním sa na obavu z korupcii i ohrožiňa právnej deržavy. Nová maďarská vláda vede intenzívne perehovor s Eurokomisiou o uvoľnení zamrožených finančných sredstv. Maďar tak samo zmenil Orbánovu politiku veta v rámkach Európskej únii, toto veto stiahnul, čím Ukrajine odkryl púť ku počiatku prestupových prehovorov. Aliancia Patriot pro Európu vynikla po voborách do Európskeho parlamentu v 2024 roci. Tri osnovajúci politické partie boli Fidesz za Maďarsko, Ano 2011 za Českú republiku i Slobodno FPO z Austrii. Pizniešok unem predali sa i Národné združenia Marine Le Pen z Francii, Liga z Itálii, Vox z Hispánii, Slobodný Herta Wildersa z Holandii, Čega z Portugálii, Dansk Folke Party, to znači Danijská ľudová partia z Danii, Flams Belang z Belgii. Toho času ide o tretiu najmocnejšiu frakciu v rámkach Európskeho parlamentu.

Tak, jak to są ukryte, no tak, ale to na odkaz, to jest.

Mam kiełski światy. Iszłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolit, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witry.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wielkie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchaczy, besiduje wam Jakub Zygmunt i to znaczy, że słuchate programu Obzeracz Przyrody. Właśnie sme zaczale naszą przyrodniczą audycję, w której budeme sobie wandruaty przez bardzo krasny przyrodniczy atrakcji. Przypomnę, że w naszej audycji to beru was na ekskursji cyto po Łemkowyni, po Bieszczadach, w zahali po Karpatach, ale i też czasem i hali sme na Czużynu, czasem i hali sme na Słowacju i w inczy iszczy okremne derżawy toho świta. Chneska lyszamy się w Polszczy, ale tiż lyszamy Łemkowynu za sobą i chamy na w okolici Nowoho Targu. Tam pit sełom Krępachy nachodzi się bardzo krasna atrakcja, jaka nazywa się perełom Białkę pit Krępachamy. Jest to dokładnie landschaftowy rezerwat przyrody w małopolskim województwie, oczywiście w nowotarskim powiti. Nachodzi się na terenie dwóch seł, Krępachy i Nowa Biała. Jest to gmina Nowy Targ. Niewielki fragment toho rezerwatu też nachodzi się w sele Trybsz. Tak naprawdę to perełom Białki nachodzi się nie w sredyni dajakoho seła, ale za zabudowaniami seła. A to, że je w Krępachach czy w Nowi Biały, to wynika z administracyjnych takich raneć. No i budeme chneska sobie smotryty na tot perełom, bo jest win cudowy, tiż pit geologicznym wzgliadom, jak i archeologicznym i filmowym, bo tiż to były plenery, tot perełom był plenerami dla niejednoho filmu. Pokażto, leszam was z muzyką na paroch minut, a pak budu prodążaty by sidu pro atrakcję Spithala.

Wernulyśmy po krótkiej muzycznej pererwi. Tyrwat program Obzeracz Przyrody i Chneska beru was na małą ekskursję do perełomu Białki pit Krępachamy. Jest to landszaftowy rezerwat, który obnyma krótki perełom riki Białki. Dokładnie jest to taka obszar medze skałkami Kramnica, jaka ma wysotu 680 metrów nad morą, a na prawym brzegu Białki, a obłazową, która ma 680 metrów nad morą, na lewym brzegu Białki, jaka nachodzi się. No i tonelem są takie dwie wielkie skały, ale też paroch mniejszych, na przykład okruchła skałka i jeszcze paroch dalsze. Formalnie tot rezerwat należy do dwóch geograficznych mezoregionów. Kramica na prawym brzegu formalnie nachodzi się w spiskich Pieninach. Obłazowa już w kotlini orawsko-nowotarski. Chranycia medże tyma mezoregionamy idę właśnie przez Białku. Ale tak pit geologicznym wzhliadom, to toty skały należat do pienińskoho skałkowoho pasa, no i są jednym z najbardziej na zachód nachodziaczych się czasty toj wielkoj geologicznej formacji. Skały mają to samo pochodzenia i kolesy no, były jednym chirskim masywom. Pak rika Białka przez erozję utworzyła taki perełom, który ma szeroki około 100 metrów. No i rika Białka jest bardzo ważną i bardzo interesującą riką, bo raz, że jest w niej bardzo chłodna, studena woda, też jest to jedna z najbardziej dykich chirskich rik w Polsce. Jest to tak zwana roztokowa rika i jej koryto jest pełne kamieniu i to te kamienia były przynesione z Tatr i też przez to transport to były one obtaczane i stały się granitowymi otoczakami. I takie granitowe otoczaki medże wapniakowymi skałami w perełomi Białki możemy najty. Jak chodzi pro sam rezerwat perełom Białki pit Krępachamy, to win wozniknął już w 1931 roku i mał powierzchnię na początku 7,5 hektara. W 1959 roku po II światowej wojnie był potwierdzony jego prawny status i też była zbilszena jego powierzchnia do 8,5 hektara. Tot rezerwat istnieje ze względu na wielkie przyrodnicze walory, landschaft i też naukowe sensacje, jakie prochodyły właśnie w tym miejscu. Tiż, no właśnie, okrem toho, że możemy smotryty interesujący wapniak z mezozoicznej ery, to tiż możemy smotryty reliktowu na skalną roślinnist, jak i tiż archeologiczne zabytki. No i proto te archeologiczne sensacje kuz wam powiem po krótkiej pererwi. Posłuchajmy muzykę, a pak budu objaśniaty wszystkie to te zagadki.

słuchacie Obzoracza Przyrody. I wertamy do perełomu Riky Białka, pit krępachamy na pit halu. Chneska sobie chodymy przez krasnej skalnej perełom niedaleko Nowochotargu. No i wkazuje się, że nasz perełom Białka to jest interesujący nelem dla geologii, czy w zachali dla przyrodników, ale i też dla archeologii. Bo w rokach 1985-1992 w miejscowi obłazowej jaskyni były wedene doślidżenia, no i to w czasie tych doślidżeń były odkryte ślady człowieka z różnych epok, od średniocho do hirnocho paleolitu, aż po średniowicza. Sud to najstarsze ślady człowieka w Pieninach. One pochodzą, to ty najstarszy, z peret 40 tysięcy rokiu. W czas dalszych doślidzeń, które były wedene w 90 rokach, w jaskini były odkryte różne artefakty właśnie z prehistorii. Między innymi doślidacze odkryli wielki, wydłużony zup mamuta. Po polsku to powiemy, że jest to cios albo kieł. Właśnie toho zwierzęta, no i tot zup maje 30 tysięcy roku i prawdopodobnie jest to najstarszy bumerang w oświti, bo wszystko wskazuje na to, to takie ślady i znaki były właśnie odkryte na to tym zubi, że win był hosnowany bumerangom i prawdopodobnie jest to najstarszy bumerang w oświti. Okrem wielkiego wydłużonego zuba mamuta, też doślidacze odkryli ostanki zwierząt z paleolitu, na przykład dajak kosty wołohatoho nosorocha, jaskiniowego lewa i jaskiniowej hieny. Chneska. Wchod do jaskini jest zaperty, zatem kole sobie przyjechamy na perełom Białka pit krępachamy, to no nie budeme w syle tam wojty, budeme lem smotryty na wchod do samej jaskini. No, za tym musy te wiry tymi, że tam właśnie tak czudesa odkryli. Tiż jak Stefanamy z kamieniałosty, do jakich ostanok jeszcze starszych, już nieżyjących neska organizmów, to warta smotryty na stiny obłazowej skały, bo tam możemy dozryty się na premier ślidiu amonitiu z epoki Jury. Przypomnę, epoka Jury to była w eri mezozoiku, kole to właśnie dinozaury chodyły sobie po ziemi, po zemle, no a w moriach to pływały sobie takie chorozne amonity, których muszelki, których skorupy wychladają jak takie ślimaki, ale to nie są ślimaki, to są hołowonochy, znaczy tak kuzyny chnesznich, no kałamarnieć. Zatem no, możemy smotryty z kamieniałosty amonitiu pić sumujuczy. No a to jeszcze tam turysty morzu trobyty? Czasom no, też popływaty w Rika, w Rici i jeszcze paroch inczych no, aktywności możemy tam westy, pro kotry powiem wam po krótkiej pererwi. Poklasz to muzyka, a pak budu prodążaty.

kneska w obzeraczu przyrody besidujemy sobie pro perełom białki pitkrem pachamy, pro krasną taką skalną formację, jaka nachodzi się niedaleko nowoho targu pit sełom krempachy, no i tam mamy też rezerwat przyrody. I to ty okolici rezerwatu sąd pars atrakcyjny. Przyjeżdża tam już dost wielu turystów, no też jak kto se lubi chodyty po skałach, to właśnie możemy tam sobie chodyty. Sąd przyrychtowany tak trasy dla osób spinających się, zanymających się właśnie spinaczką. Tyż, co interesujące, a już się kus powił rańsze, białka jest to jedna z najczystszych i najchłodniejszych, najbardziej studennych rik w Polsce, która litom daje nam przyjemną, daje przyjemny chłód. No i tyż na to tych granitowych otoczakach

turysty, kotry lublat geologiu, ale i też takie kotry lublat liszaty, śmitja, lublat robyty ochnyska, lublat nyszczyty rośliny. No właśnie, na żal, w ostatnich poślidnych rokach dost wielką zachorozą dla toho landschaftowego rezerwatu są ludy. Na żal właśnie, jakim powił, okrem zakazu są palene ochnyska, śmitia tam pojawiają się bardzo często, no i też to te rośliny, które rosną na skałach, są niszczone. Na żal też przyjeżdżają ludy na kładach, rozjeżdżają podłoża, rozjeżdżają grunt, skały i też to tu rosnoczu roślinnist. No i co smutne do toho, to też do riky są wypuszczane różne zanieczyszczenia. Zatem, kiedy pojechate sobie na perełom białki pod Krępachami, to woste pod uwachu właśnie to, żeby leszyty teren tak czystym, jak ste na początku zastali. To taki mały apel od mnie, no bo właśnie w tym obzeraczu przyrody może dość mało, może za mało podkreślam toho, żeby właśnie dbać o naszą przyrodę, dbać o to tu przyrodniczą spadkowinę, bo mamy ją lem jedną, no i kole wtratymy, to już nie będzie tak lekko i tak skoro ją odzyskaty. I dumam, że właśnie takima słowami morzu skończyć naszni odtynok obzeracza przyrody. Dziękuję wam zatem serdecznie za uwagę, żeście słuchali naszni opowisty pro perełom białkę. Mam nadzieję, że kolesy tam sobie pojechaty i budete smotryty do te czudowe wapniakowe skały. No a teper toż to, no praszczam się zatem, trzymajcie się. Ostańcie zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

No i dorosłacze, witajcie po przerwie. Produżamy wysyłania trzech świtiu. Dnes 9 den czerwcia. Kiedy sobie zazrymy do kalendaria, to 161 den wróci, do kincia już odnosi się 205 dni. No a czerwiec fajnym miesiącem jest, dumam, podla mnie. Jednym z najfajniejszych, okrem maja, w ciłym roci. No bo przyde lipiec, przyde serpent, to miesiaci wakacyjne, one skoro nam zletiat, no a samo sobą chcielibyśmy jak najdłużej tiszyty się ciepłą chwilą, fajną chwilą, długymi dniami i słoneczkom. Także to korzystajmy z tej chwili, jaką czerwiec nam przynosi.

0: Lem zo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymkasz, to sobie dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiłować wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem ze studii Radia Ruskoj Bursy.

Witajcie, drodzy słuchacze, witajcie, dzisiejsi solenizantki i solenizanty. Chciałbym pozdrowić tych, którzy jak raz gnisko świętujecie swoje imieniny. Za tak zwanym nowym stylem gregoriańskim kalendarium gnisko pozdrawiamy Annu, Efrema, Osyfa, Kolumba, Sylwestra, Ryszarda i Maksyma. Kolesi, posmotrimy do naszego starego stylu juliańskiego kalendaria. Tak gnisko świętują między innymi Iwan, Jona, Kyprian, Nyl i Fedir, Fedor, Teodor. Także to wszystkim solenizantkam ta solenizantam na mnoho i błahy lita.

Drodzy słuchacze, продолжаем wysyłania zaran sredy na tyżnia z hitsoncia zaran o godzinie 4.15, za hitsoncia o 20.55 minut, znaczy się dołgi zaraniśniego dnia to 16 godzin i 40 minut, no a my poklasztozmy jeszcze przy witirku, przy naszym dnešnim, teperiśnim wysyłaniu w radiu LEM FM, takoj proszę na dalszą przerwę.

Dorosła, czy w minulý weekend na Lemkovini dost duże fajnego się działo, kiedyże i w piątniczu, i w sobotu prochodził piknik lemkiewskiej kultury w sebe, u siebie, at home, jak raz w Rybkach. No i tam reżyser Krzysztof Krzyżanowski, którego wszystko dobry znate, świadkował swój jubilej. Pana Krzysztofa Krzyżanowskiego pozdrawiamy, wyjątkowo też jak osobu, jaka no, dumam, lubi dlem FM. Mamy i dżingiel w naszej bazie, który za chwilkę poczujecie, przypomnimy go, jak to Krzysztof Krzyżanowski pozdrawia wszystkich lemkiów i jego szczerych przyjaciół. A podia była bardzo fajna, przyjemna, ja to prawda byłem w jeden dzień w sobotu. Przede wszystkim była prezentacja filmu Krzyżanowskiego, pak była dyskusja, w której brali uczest lemkiewskie dijacze. Była też prezentacja lemkiewskiej poezji, tu występował oczywiście Petro Murianka. No i toż, dużo fajnego na koniec. W sobotu na koniec koncert orkiestry Świętego Mikołaja, ale też przyszli i nasi bracia Rusyny z drugiego boku Karpat, kiedyże występował Martin Karasz z Barwinką, Barwinoczką, ale tak samo i Marianna Żelezna. Czy będzie taka podia o rok? Nie znamy. Organizatory dasz to tam zahajile, że by ty może się powede, by ty może nie będzie to jednorazowa stricza, taka jak się odbyła. Fajno by było, fajna podia w ciekawym, fajnym lemkiewskim seli Rybki, jakie. Jakby moż było rzeczy, dumam, że to będzie też chyba dobry, odobrane, to seło dajak się odradzat, odrodyło. No i to też jakiś napriem do przodu.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Spowiedź stepi, pamiaty dida Petra. Takie jest dedykacyjna. O dziedu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo dido Petro naszli go chmerłoho w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonny myszo. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi wynił, to chore się mu przyłyczywały. Spowiedź w stepi. Pamiaty dida Petra. Widziałem gór. Zelena, syni, daleka. Bars, daleka. Jak oblak biela. Widziałem synił. Iśli gumi, letili. Jak bił carywskoj Bożej Matery wielkoma oczami na mnie smutrili. I mogło najmęczoho. Węcia. Jak się w podertych holoszenkach szpątał, jak gamciom głodu pełną szeptał, nianiu, nianiusiu, isty. I sztom mu mał rzecz, sztom mu mał powisty, że nie ma już niania, że dobre nianio, jak wszystko incze w horach ostale. Czym im mał rozwesty dwa dżerelciata syni, jakim mał strymaty dwie stróżki teple, to tekli i tekli. Chmary nad stepą horami bilili, mene żołcz tlila. Za plidmi, kwidmi, što się nie prijał w czornozemi. Za wiru w ich oczach wicisku, što spopaliła się w żmeny. Za matir skrywamy ptacha prostertyma mnohostradalną lemkiusku. A góry, chmary bilili, klikali. Stan sklaczania wojaku stary, stan żołnierzu semoch wojen, 70 bojów, stan, tyż nie plakał, nikoli. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна вівщана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка, все свобідну прадідівську, рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут. Найсяти каре, найсяти веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

0: tej obwodnicy muszono podejmować o krokach starania i formalnych przeszkód. Inwestycja otrzymała zielone światło od Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, co w praktyce otwiera drogę do tego, żeby zacząć budowę. Nowa trasa ma połączyć kurort z granicznym przechodem w Leluchowi i poprawić komunikacyjną dostępność regionu. Jak podkreślają władze miasta, obwodnica będzie ważna nie tylko dla Muszyna, ale też dla Krynicy i Pełnicznej. Choć trzeba jeszcze wwести korektę do projektu, między innymi związane z ochroną przed hałasem, administracyjne rozwiązania kończą dwuletni proces odklikania i środowiskowych analiz. Pierwszy odcinek obwodnicy dzieje od 2013 roku, a drugi ma dopełnić komunikacyjny system całego regionu. W wtorek 16 czerwca junia w Warszawie w Ministerstwie Wnętrznych Spraw i Administracji odbyło się 92. zasiadanie Wspólnej Komisji Uriadu dla Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszyn. Stricza zacznę się przyjęciem protokolu z poprzednich stricz. W programie naszli się medżeńczoma robota nad pryncypami naboru ofert na zadaczo realizowane w 2027 roku, których cilu jest ochrona i rozwitok kulturnej dostępności mniejszyn. Jednym z głównych punktów będzie besida o planowanych prawnych zmianach, które dotykają prysutności mniejszyn w publicznych mediach. Členy komisji będą posiedować i o możliwości finansowania działań dla mniejszyn z środków Europejskiej Unii, w tym programu Europejskie Fundusze dla Wspólnego Rozwitku. Stryczu zakończyć omówieniem aktualnych spraw.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: This should be played at high volume.
3: Brat skład 2005, a jak? I hard rap.

Wastowi to by można było pójść, że wesna to nam pomowa, już odchody dane, że przyszła wesna, ale śpiłonka fajna, to czemu byśmy sobie nie mogli pusty. Tym, moi drodzy, witam was serdecznie, jak najserdeczniejsze z tej strony mikrofonu. Natalia Małecka-Nowak, to Paczisna Chodyna, to Radio LEM FM, 9.15, 10.45, jem do waszej dyspozycji. Drugi letni hymn morskiego hrania. Posłuchajcie.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Vito Bambino, Zalia i Ihor Herbut, moi drodzy, to właśnie wyluczało na naszej antenie. I przechodzimy do formalności i trzeba powiedzieć, że seredyna tyżnia nastała. Seredyna, dokładnie 24 tygodnia 2026 roku, to jest 161 dzień tego, że przed nami jeszcze 205 dni, 144 roboczy, 61 swobodnych od roboczy dni przed nami, to jest sereda 10 dzień czerwca, junia 2026 roku, tak, choć z czasem człowiek się jeszcze i pomylić. I sobie podumać, że to 2025. Tawnuni. Do kincia astronomicznej jary 10 dny. Sące tu dla naszej lokalizacji gorleckiej, południowej, wstało o 4.28, a o 20.41 się schołat. Swytaty zaczęło już 3.23 z mojej szewece, a zmerkaty, znaczy zmerknę już tak do ciap, to 21.43 a zmerkaty będę no, skorsze, tak? Czysto temno się zrobić dopiero za 15.10, choć nie do kincia, bo w nas duże chmar. I to te chmary jeszcze się utrzymają, a jak dokładnie idę, to już o chwilku wam powiem, ale wczoraj się zrobiło duże skorsze. Temno. To najmniej lepsze było zahnaty, dite spate, prawda?

0: máme tady konec jízdy, konec zábavy. Takže máte zakoupené žetonky, vstupenky, postupujte si tam nahoru.
1: To Barbara Polakowa razem z Inczymą Marką Adamczykom. Moi drodzy, idziemy na to te pochodowe sajty. Mam tu paru włóczanych. Nie wybieram średnio z tego, co podają, ale no, żebym miała odpowiedni drzewa przed sobą, ale generalnie opieram się na tym, że to podaje Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki, a to informuje, że nad Europą dominuje klin wyrzut nad Atlantyku. Przepraszam, że to się nie wnosi pokrótyło. Nie znam, jak to zwłoczyć kychania na antenie, ale to się właśnie trafiło. Nad Europą dominuje klin wyżu z nad Atlantyku. Jedynie północna część Europy i po części południowej schód kontynentu znajduje się w zasiachu niżiu i związanych z nim układów atmosferycznych frontium. Polska jest pod wlianiem słabego klina azorskiego wyżu, ale na wschodzie i południu drżawy oddziwuje strefa powołnowego frontu związanego z niżą z nad norweskiego moria i za frontem napływa do nas studeniejsze polarne morskie powitria. Jedynie na południowo-wschodnich częściach utrzymuje się teplejsza masa powitria. No, powiedzmy, że rano jeszcze było dosyć ok, a ta pierwsza zrobiło studeniejsze. W sredu w całej Polsce zachmurzenia wielkie i całkowite. Na południowym wschodzie z większymi projaśnieniami, tak że demy na to te projaśnienia, miściamy aż i rozpochodzenia. A na północnym zachodzie początkowo małe zachmurzenia, pak zwiększające się do wielkiego. Na północnym zachodzie i zachodzie będzie lało. Po południu lokalnie jeszcze bury. Nad resztą regionu czas do czasu może laty. Na południe drżawy momentami to deszcz może być silniejszy. Po południu na południowym wschodzie jeszcze mieściamy bury, lokalnie z gradą, ale kiedy idę o ostrzeżenia, to te obowiązują już lem dla małej czasty małopolskiego województwa, dla zachodniej czasty, południowej czasty Małopolskiego województwa, no dla parochlem już powitił tak naprawdę. I jeszcze, kiedy idę o temperatury, to maksymalnie dnes od 14-16 gradusów Celsjusza na południe, koło 20 generalnie w całej Polsce, do 24 na schodnich i południowo-schodnich kinciach. W najteplejszym momencie dnia. Tysnienia tylko będzie wynosić około 1000 paru na cetio hektopaskaliu. Właściwie wsiadę tylko samo 1000-16 hektopaskaliu. I wiatr słaby w czasie bury w porywach do 60 lokalnie, aż do 70 km na godzinę. No, w Karpatach będzie dużo, ale też do 60 km na godzinę. No to ja z grubsza załatwiła pochodu.

karawana od warszawskiej sentymentalnej orkiestry. Moje drogie, zadaram do knychy z posłuchami, dnes do tej hruboj. I mam do wczorajszego dnia, ale to nycz, po Teodori, jahitkę w Bori. Tak by się dowali, świata Teodora wczoraj praznowała. Po Teodori, jahitkę w Bori. Z jednym się spizdałam, ale z drugim jem do peredu. Na 14 czerwca to Święto Justyny. Od Justynki w chyży do nowynki. Od Justynki w chyży do nowynki. 14 czerwca świadkują wszystkie Justyny. Także to kto ma Justynu blisko, pamiętajcie, żeby żałaty, zażałaty wszystko. I poznaczyłam sobie jeszcze tak dolita. Dolita, bo lito już za niedługo. No to żeby znać, jak się z tym litom obchody ty. Ber lito horbom, a osin torbom. Bo się doju do lemki. Lemki mają też takie refleksji. Komu lito medom, tomu zima ledom. Litni den, kormy te zimowy też den. I poślidnie, akuratni na czasie, zanim trejde lito, bude iszczy znamy nyto.

I moi drodzy, przechodzimy do kulturnego kalendarza. Jeden z słuchaczy napisał mi, że się zastanawiał, gdzie przepowiedkę wczoraj. Znaczy, że nie było przepowiedok wczoraj. No to nie znam, co mi się stało, że toho nie było, kiedyż to taki postyjny punkt każdej pacisnej. No ale jak widzicie. To idziemy do kulturnego perehladu, bo dneska staje się, że idu dobry za poriadką. I mam to chyba bardzo duże jeszcze do przedstawienia wam, a przecież wczoraj i pozawczoraj już ją też o bardzo wielu inicjatywach, podziach opowiadała. Także to lokalnie tu naprawdę każdy dzień wypełniony może być od rana do nocy. Nie budu już chronologicznie, bo za wiele toho mam i pewnie z tym bym sobie poputała, to po prostu od razu zakładamy, że będę poputane. No to tak, możecie wybrać się do Sanoka na wernisaż wystawy na sobotu, 13 czerwca junia na godzinę 17. I na to wernisaż prosiad Podkarpacka Fundacja Rozwytku Kultury i Galeria o smaku kawy Interpiano. Wernisaż wystawy Malarstwo jest filozofią autorstwa Ryszarda Porzuczka. To artysta Ryszard Porzuczek o ciekawi życiewi dorozi. Wrodził się w 1946 roku i już jak parunacy litni młody człowiek prezentował swoje roboty na indywidualnych wystawach. Choć planował studiować na Akademii Krasnych Sztuk, koniec końców skończył Krakowską Politechniku i przez wiele roku realizował się jak projektant najważniejszych drogowych inwestycji w Polsce. Między innymi autostrady A1 czy autostrady A4 Krakiew-Katowice. Po rokach Wernu do tej czynności, za którą propadał najbardziej za malarstwem i malarstwo uprawiał pod nes. Aktualnie mieszka w Paszczyni koło Dębicy. Jest członem Stowarzyszenia Plastyki Krakiewskiej Zemli i swoje obrazy prezentował już na czyslennych indywidualnych i grupowych wystawach w Polsce i za granicą. Wystawa Malarstwo je filozofią prezentuje twórczość, w której weluje symboly, emocji i osobistych refleksji. Obieg portretów, figuratywnych kompozycji będzie można widzieć obrazy inspirowane historią, kulturą, muzyką i przeżyciami autora. Każda robota to okrema opowieść i też takie zaochoczenia do oglądania swoich znaczeń. Jak podkreślał artysta, malarstwo nie powinno być obojętnym wzglądem realności. Powinno sprzyczyniać naszą refleksję, zadawać widania, lisać prostor do interpretacji. Prezentowana wystawa będzie próbą wskazać sztuku jak formu osobistej filozofii i sposobu rozumienia świata. Wstęp darmo, przypomnę, sobota 13 czerwca, godzina 17. Galeria smaku kawy Interpiano Sanok. Z Sanoka przenosimy się do Korosna, tam w Podkarpackim Muzeum możecie widzieć wystawę Szkło Podkarpackich Hut, forma 2026. I to tu wystał moż obzeraty było już ciły maj, a budę moż jeszcze obzeraty najbliższych 3 miesiąci, czerwiec, lipiec, serpień, weresel, probacz, to 4. I to tu wystał może te obzeraty w Biskupim Pałacy w Korośni. Organizatorem jest, przypomnę, Podkarpacki Muzej. Szkło od tysiące roków zachopluje człowieka swoją wyjątkową naturą, kruchistiu i trwałystiu, a zarazem prozraczniściu i bohactwem barw, prostotą formy, a też nieograniczonymi możliwościami formułania. Do dnes szkło staje takim najbardziej może popularnym materiałem, a jednocześnie wyjątkowym, prysutnym w każdy obszar życia, furt takim, który inspiruje artystów, projektantów, technologiów, a Podkarpacia nachodzi się wśród najważniejszych osередків szkła w Polsce. To te tradycji tej obszary sięgają te złamu 18 i 19 stulecia do niewielkich lisowych hut. Od niewielkich lisowych hut mamy od
byli w naszej najbliższej okolicy Hutu Wysijusku, Hutu Perehrymsku albo Samoklęsku. No, tych hut jest wielu. Od tych hut, przez promysłowy rozwytok zapoczątkowany osnowaniem huty w Korośni w 1919 roku, aż po współczesne pracownie i produkcyjne zakłady, region południowo-wschodniej Polski wypracował swoją rozpoznawalną, artystyczną i technologiczną dostomennictw. Wystała forma 2026 to prodążenie idei prezentowanej w poprzednich wydaniach, edycjach, wskazujący najnowsze jawiska w wzirnictwie korosiańskiego szkła. Ekspozycja prezentuje obiekty pozyskany w poślednich rokach do kolekcji Podkarpackiego Muzeum w Korośni. To jest jedna z najważniejszych kolekcji współczesnego szkła w Polsce. Prezentowane realizacje obejmują szeroki spektrum form, od unikatowego artystycznego szkła przez dekoratywno-użytkowe wyroby po eksperymentalne, techniczno-artystyczne formy, jakie były realizowane i w wielkich produkcyjnych zakładach, jak i w małych hutach czy autorskich pracowniach. Na wystawie prezentowane jest szkło zrobione różnorodnymi technikami formułania, od tradycyjnych metod rucznego formułania na choriaczo, jak to metody wymagają doświadczenia, precyzji, po współczesne technologiczne rozwiązania, takie jak termoformułania czy fusing. Forma 2026 Szkło Podkarpackie Hut jest historią o trwaniu, o zmianie, o dialogu między tradycją a tym, co tradycyjne, a moderne, między remesłem a designem, funkcją a artystyczną ekspresją. To świadectwo żywotności korośnieńskiego szklarstwa i jego miejsca w szerokim kontekście współczesnej materialnej kultury. Bardzo fajnie i interesująco zwłoczy, czasu jest dost, korosno nie tak daleko wybermy się. Idziemy dalej, a dalej to możemy wybrać się do Krynicy. I w Krynicy przez weekend będzie prochodził 6. Międzynarodowy Dzieciaczy Festiwal Fontanna Talentiu. Na przez weekend, dnes to jeszcze nie jest weekend, probaczcie, to dnes zaran i pozarany. A zaran stricza w publicznej biblioteci. Stricza z autorem kryminału i sensacyjnych powisty Wojciechom Chmielarzom. Autor tot był 10-krotnie nominowany już do nagrody wielkiego kalibru, a w 2015 roku był jej laureatem za powieść Pereniacia. W 2019 roku był laureatem nagrody Złoty Potysk za w kategorii najlepszy kryminał 2019 za książkę Zmyjowisko. W 2022 był nagrodzony w trakcie bestsellerów Empiku 2021 za Suchołysko Wilkołak. Też w tym samym roku otrzymał nagrodę Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa za powieść Honorowy Duch. A jeszcze w żółtym 2023 roku otrzymał nagrodę Kryminalnej Piły dla najlepszej polskiej mistnej kryminalnej powieści za powieść Doha Nicz. I na swoim koncie ma wiele tych książek i jest bardzo poczytnym autorem. Także to kiedy ste seret lubitelił jego twórczosty, no to ma tę możliwość stricte się z nim na żywo w czetwer w Krynicy w biblioteci wstupne darmo. Początek stricze godzina 16. I idziemy dalej, ostajemy w Nowym Sączy w sobotu, 13 czerwca o 18.30 w parku Ireny Styczyńskiej, obik ruin zamku, także to malowniczy obstawiny, wyzwuczyt koncert, jaki zaprę semy Sandeckie Dny Literatury, przepraszam, projekt Grychuta. To będzie koncert ensemblu Plateau, muzycznej
a hołd dla twórczosti no, niezastąpionego Marka Grechuty. Artysty będą prezentować największe twory Grechuty w nowych, odważnych aranżacjach, tak jak trybut dwuczyty, poetycku wrażliwy, wzrokowym i akustycznym zwukom. Podczas koncertu będę już poczuty mężczyzna tak evergreeny, jak dyny, których nie znamy, we snach. To ty budesz moją panią, ty sochany to od zabycia. Nie znam, czy to powinnam przewodyć to na hołowkę, ale już bym się tak rozognała, to już bym to zrobiła. Grupa Plateau zdobyła uznania publiki jak raz bestsellerowym albumem Projekt Grechuta, wyprodukowanym przez Wojciecha Waglewskiego. Grupa od roku zachopluje koncertami ci u Polszczu w sepi czas koncertu towarzyszy niepowtórny klimat i ansambl wse buduje kontakt z publiką. To koncert dla wszystkich lubiteli krasnych tekstil, nastrojowej muzyki i twórczości Marka Grechuty, artysty, którego śpiewanki niezmienno zworuszają czerwone pokolenia słuchaczy. Kiedy lało, koncert odbude się w reprezentacyjnej sali Małachowskiego w Nowosądeckim ratuszy. Także to ślite pochodu. I idziemy dalej. 12 czerwca, gadałam, że będę poputany, to wszystko się zgadza. W piatniciu o 18 godzinie, tiż w parku,

wiemy, piszemy i rozumiemy się. Bo się nie rozumiemy. Stricza pójdę na chodą, żeby wysłuchać te dwie wydatne osobowosti polskiej kultury, jak z wielką swobodą, uczat erudycją z humorem i dystansem do realności. Super. Chodyna Wisem na Ceta, park w Nowym Sanczy, obiko ruin zamku. I tam też, ale paru godzin skorsze, bo o 13 godzini odbudę się autorska stricza z Sylwią Hutnik. Budę to nachoda, żeby pobysić dłaty o zaangażowaniu literatury, o współczesnej kultury i o historiach, które poruszują, spryczyniają naszą refleksję i ostają z nami na dołu. Autorka Sylwia Hutnik ma na swoim koncie cineny powisty, reportaże, felietony. Budę opowiadała o swojej twórczości, inspiracjach i herojach swoich knyżok. Często tak, jak stoję na marginesie codziennych historii, ale besiduję ważnym głosem o współczesności. Stricza ma być też i prostorom do besidy o rolę literatury w opisywaniu świta, emocji i zaspilnych doświadczeń. Nie braknę zwiedzań o proces pisania, o literaturnej inspiracji i o miejsce knyżki w dzisiejszym świecie. To podija dla wszystkich lubiteli ambitnej literatury i stricz z autorami, jakie potrafią uczyć wrażliwość zaangażowania i taki wyrazysty język. Kiedy by lało, to stricza odbudę się w Hołowni Biblioteci. I jeszcze to nie koniec, bo godzinę późniejsze o 14 godzinie Sandecka Publiczna Biblioteka w ramkach ciły czas tej samej podii prosić dity chowiku od 3 do 9 roku razem z opiekunami do uczasty w literaturno-teatralni zabawi. Pan poeta zabere uczestników do świta imaginacji, humoru, dobrej zabawy w czas tej striczy z herojami jego knyżok dity ruszat w podorosz, w której jest wielo śmichu, wielo rozmaitych dijań, pryhit, w których granicia między publiką a uczestnikom właściwie nie istnieje. Także kiedy chcecie zabrać dity na kulturną aktywność, to jak raz to jest dobra propozycja. I to jeszcze na koniec, ale przenosimy się już do Lusławic. Idziemy teraz na koncert w Lusławiciach, w koncertowej sali Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w ramach prezentacji recital z cyklu promocji młodych talentów występlat Aleksandra Kruszewska na fleti, akompaniowany jej będzie Kamil Borkowski, a w repertuarii będzie koncert fletowy remażor Bacha czy twir sonata Karla Reńkoho, czy ballada Franka Martina, ale to nie wszystko, bo wystąpi też i Michał Stochel na akordeoni z tworami Bacha, Ramo, Griga, Nagajewa, Majkusiaka. Michał Stochel to do którym by się dołała, zdaje się, 2 dni temu laureat Eurowizji dla młodych muzyków. Przypomnę, że wrodził się w 2007 roku, pochodzi z miejscowości Zarębki koło Kolbuszowej i swoją naukę zaczął na 7 roku swoją naukę gry na akordeoni w muzycznej szkole w Kolbuszowie. Aktualnie wczyt się muzycznej szkoli w Peremyśle. Jego kariera to jest pasmo uśpichił na dżerżawnej i międzydżerżawnej arenie. Kiedy idę o Aleksandru Kruszewską, to ta artystka ma 19 roku i skończyła muzyczną szkołę w Warszawie. Do teper współpracowała i podnosiła swoje znania w czas wieloch masterskich kursów z różnymi profesorami. Dwakrotnie wystąpiła jak solistka Stowarzyszenia Polskiej Symfonicznej Orkiestry Sinfonia Juventus imieniu Jerzy Semkowa.
A trzeci raz w maju tego roku w ramach koncertu laureatów konkursu Centra

artystycznej edukacji i muzyczna Wesna. No, na swoim koncie ma już naprawdę bardzo wiele koncertów, wystąpił i na Horyt. To ciły dołgi spisok. I uwaga, wstępny na toty koncert, na toty prezentacji darmo. Także to zapisujte, losowici. Niedziela 14 czerwca, godzina 16, to już mówiła. Recitali z cykli promocji młodych talentów. I to jeszcze na koniec, bo chciałam wam już zajawić, bo w lipcu i sierpniu będziemy się czuć w ramach tradycyjnych naszych żywych wysyłań, tak że nie będę mała wam jak peredaty, że już początkiem lipca zaczyna się 14. Festiwal Muzyki Emanacji Pohołosy. To tohoryczne hosło tego festiwalu to Pohołosy, to festiwal organizowany jak raz teraz Europejski Center Muzyki Krzysztofa Pendereckiego i tohoryczną edycję 14 zainauguruje koncert Bacewicz na Jazzowo. W sobotu 4 lipca o 18 godzinie w wykonaniu Janusza Wawrowskiego, jednego z peredowych polskich huszlariów, wirtuozów i znanego Filip Wojciechowski Trio. Będę te moczy poczute opracowania i improwizacji na temu tworzył Grażyny Bacewicz. Kompozytorka przyczyslana jest do grupy najważniejszych i najbardziej plitnych polskich twórców 20. stulecia. Jazzowy aranżacji wyzwuczat uwaga na legendarnych huszlach Polonia Antonia Stradivariusza z 1685 roku, na których koncertuje Janusz Wawrowski. A rezerwujcie bilety Bacewicz na Jazzowo Lusławici 4 lipca, godzina 18, Lusławici, koncertowa sala Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Już wczoraj miałam poznaczone, żeby wam opowiedzieć jeszcze o jednej kulturnej podii i jem się zabyła i parnesłam na dnes i dnes też jem sobie zabyła najpierwsze posmutrite pizrite do mojego scenaria. Idę o wystawę wernisaż, jaki dnes o godzinie 6 po południu odbude się w Jastelskim Domie Kultury, a prezentować swoje roboty będzie Tomasz Tajak, jakoho możecie znać, z Gorlickiego Centra Kultury Gorliczanin, artysta malar. Zanima się też rysbą, instalacją i kulturną dzielnością. Klaster osobliwosty, taki jest nachowok tej wystawy, de wszystko żenemy. Takie zwidania przychody tkoli lempi zrymy dookoła sebe. Kiedy spontanno zatrzymamy się poseret tołpy ludy, budeme stratowany w następstwie swojej neuwagi kilki skarkił wulgaryzmu hejtu może leżeć na nas bolaczej ślit, kiedy zaperty w klasterii portrety wszystkich pizzeraczył obserwatoriu może się wkazać, że jesteśmy na świeczniku częściej jak dumamy. Jak role przynymamy w codziennym życiu i de furt idemy. Do takich refleksji maje spryczynia te wystawa Tomasza Tajaka Klaster osobliwosty, której odkrycia dnes o godzinie 6, przypominam, po południu w galerii Jastelskiego Domu Kultury. Ekspozycja prezentuje cykl obrazów, jakie wskazują różnorodne ludzkie charaktery, emocje i doświadczenia. Heroi robit od mrytelił po buntowników stają się pretekstem do pizrynia na swoje parę życia i sposób posterichania świta. Tomasz Tajak, jeszcze raz przypomnę, pochodziaczy z Gorlic, artysta, malar. Od roku współpracuje z Gorlickim Centrum Kultury, wede zaniacia i malarskie zaniacia, i teatralne zaniacia. Jego twórczość była prezentowana już na różnych wystawach i w Polsce, i za granicą. I to tu wystawę będę może obserwować przez miesiąc do 12 lipca tego roku. A z lokalnych ogłoszeń, bo i od tego zmy, i od taka jest też nasza rola. Z lokalnych ogłoszeń to mamy takie, że gmina Uścia-Ruskie informuje, że już od 22 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie prydomowych instalacji do zbierania wody z deszczu. O dofinansowania może starać się właścicieli, spółwłaścicieli i osnowateli jednorodzinnych chysz. Dotacja obnyma koszty ponesene od 1 lipca 2024 roku, bo idę o refundację toho, co my już zrobili. Znaczy, kto już ma jakieś są mikro swoją retencję, to może się starać o dofinansowania. Program przewiduje dofinansowania do 90% kwalifikowanych kosztów, maksymalnie do 8000 zł na instalację i do zbierania ich osnowania wody z deszczu. I to mają już być zakończone inicjatywy w formie, jak już wspomniała, refundacji ponesanych kosztów. Jak zbierali z te faktury, to bardzo dobry, jak nie, to może jeszcze desy w systemach SUD, bo precin w banku to lekko znajdete sobie wsteczni zrobione przewody. Dofinansowania obnymat zakup, montaż, budowu, rozbudowu i uruchomienia instalacji mikroretencji. To rezerwuar musi być najmniejszy na 2 kubyki wody. Także to takie. Tak, są tu dokładni specyfikacji. Odrębnici, zwracajcie się do urzędu gminy. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 dzieje punkt obsługi ekodoradcy. Także tam wszystko wam będzie dokładnie pojasnione.

Ale z takich lokalnych, ale Kusia, peresowamy nas hit informacji, a to w najbliższym czasie może, tej apere Miszczaty w okolicy Sanoka. Raz, że tam jest fajni, dużo ciekawych rzeczy, można tam wylić i robyty, to raz, a to dwa, no już czas wakacji, urlop już się zaczyna, no to nie mam dobrych informacji, znaczy cię obwodniciu w Sanoka zaperają na trzy dołhe tyżni. Także to trzy tyżni utrudnień i trzy tyżni tranzytu przez hołowne ulici Mista. Od zarany ciłkowy to zaperta budę obwodnicia Sanoka. Na to fragment dzierżawnej drogi numer 28. Tranzytowy i lokalny ruch będzie kierowany bezpośrednio na hołowny ulicy Mista. Przyczyną tych utrudnień, jakie będą trwać trzy tyżni, jest nieobchodność wykonania pilnych drogowych robót na mostach. No ale bezpieka przede wszystkim, za to trzeba zatysnąć zuby. Trzy tyżni, a jak już jest ta obwodnica, to naprawdę fajnie się objeżdżać Sanok, pyk, pyk, i już się jest poza Sanoką, kto tam dalej w Bieszczady się kieruje. No to zatyskamy zuby i trzy tyżni jakoś wytrzymamy.

I moi drodzy, teraz autopromocja. Idziemy po zaraty, a was tutaj słuchaty, nasłuchaty, co na dnes zrychtował dla nas Juri Szypołycz w ramach programu Hołosy Rosyni w Podkarpacia. I pisze tak. Wasyl Popyk zaczął pisać stychy po rosyjsku, mający wrze 44 roki. To, gdy kole uwidził, jak propadają te nasze stare słowa, zabywać się leksyka. Za to czas, 9 roków, napisał mnoho u mnohych żanrach na mnohe temy. Tematyka jego poezji i wszelajaka, lubą do rodyny, ditej, predkiu, figlarstwo, sokactwo, dneśnia wojna. Nemało stychił nasz gość, przyświatył wiri w Boha, religii, cyrkownym światam. Jego wiersze są prostyma, odkrytyma, bliskyma naszym ludziom, ale jedna z patriotycznych tem Wasyla – zarobitczaństwo. Win pereżył na zarobitkach roku, za to i poezji jego na tatu temu są hejby żywyma, to dbil, który czustwuje każdy zarobitczan. Wasyl peredał poetycznym słowom. Tak mich wczyny tylem tot, kto to pereżył. Heroj programu Hołosy Rosyni w Podkarpacia, Wasyl Popyk pysze. Ja dla ludy pyszu, dla swojego kraju, bo tu żyju i tu i my. Je dusza. I to te słowa są kredą pro nioho, a premierą pro inczych. Słuchaj te hołosy Rosyni w Podkarpacia. Dnes wisem na ceta 10 hodyna, albo powtórzenia w czetwer nad raną o 4.30 i w sobotu 13 czerwca i juna 11 hodyna peret południom za rosyńskim czasom. Ja od sebe jeszcze też zaproszę was na dneśnie wydania Karpackiej Rusy. Zaraz się beru za montowania nagrania, to będzie zdaje się 51 numer Karpackiej Rusy z 1946 roku i to są listy ze starego kraju za wielką wodę, jak opisują te życia w tamtym czasie i to furt jest jeszcze tema przede wszystkim weseli, wyjzdił do Radzieckiego Sojuzu. I jeszcze przypominam, że perechla tydzień w sobotę, godzina 10, tydzień temu nie było. Kto był w Rybkach, to i mnie tam widział w tych Rybkach w piątniczu i w sobotu, tak, że to nie powało mi się zrychtować programu, ale w to tu sobotu wszystko na droblu. I pozerajcie na nasz portal, bo wiele tam ciekawych statyj się pojawiło. Dnes choćby polskojazyczna recenzja knyżki Iwana Medziesija. No, muszę po polsku, bo to po polsku jest też knyżka. Jedzenie, znaczy się to tłumaczenia. Knyżki Iwana Medziesija, jaki napisał swoją knyżkę po rosyjsku, ale peczatana była w tłumaczeniu na słowacki i tłumaczenia na polski. Tłumaczki zrobili, mający do dyspozycji dwie wersje, i rosyjskojazyczną, i słowackojazyczną, ale opierali się głównie o słowackojazyczną wersję. No to poczytajcie, bo wartat. Ja teraz już dam śpiwanku, a pak się już popraszczamy.

0: 106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkoleci, lem kiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.
1: Dobry den, drogi słuchaczu Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje do was Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą geograficzno-turystyczną audycję Beskidnek, w której jechamy raz to desy daleko, raz desy blisko w Riżny, zakutyny naszego świta. Byliśmy i w Beskidach, wandrowaliśmy turystycznymi szlakami, byliśmy też i na drugich, w innych kontynentach, w Azji, w Afryce, w Ameryce, no prawie na wszystkich, no może okrem Antarktydy. Już wam besiduję, depidemy w dzisiejszym odcinku, budemy odkrywać, eksplorować przede wszystkim Islandię. Budemy poznawać i różne miejsca tam, jakie się nachodzą. Budemy eksplorować i poznawać to tu stronę dzierżawy. Tak jak wam zwłóczyć interesująco, to ta kraina ognia i wody, to zapraszam, to proszę was, kraśni, na dzisiejszy Beskidnek. Przed chwilą czuliśmy ensemble Carly Strings z Estonii i ich śpiwanku Katte Max, a teraz oczywiście musit byty dasz to po islandzku i posłuchajmy ensemblu Kaleo z Islandii właśnie w śpiwanci For i Faglas Kogi. A pak zaczynamy naszą wandriuku po miściach w Islandii. No to zaczynamy!

I to był zespół Kaleo z Islandii w piosence Fóri Fagla Skogi, a my właśnie jesteśmy w dzisiejszym Beskidniku na Islandii. Można powiedzieć, że już przylecieliśmy i będziemy poznawać ciekawe miejsca, takie miejscówki. I też warto powiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest pierwszym z takiego dwuodcinkowego cyklu o Islandii, tak więc miejsc ogólnie i takich opisów, opowieści o konkretnych miejscach mam dla Was przygotowane 15 i dzisiaj będzie bodaj, jak pamiętam, 8 z nich opowiedziane, opisane, a kolejną porcję dowiecie się, poznacie w kolejnym odcinku. Tak więc zaczynamy nasz mini islandzki cykl numer 1 na naszej liście z ciekawych miejsc na tej wyspie ognia i wody. Mowa o jeziorze wulkanicznym Kerit. To zestawienie właśnie zaczniemy od paru miejsc będących częścią popularnej trasy turystycznej Golden Circle. I tam też warto zacząć nasze zwiedzanie Islandii, jeśli się tam udamy. Przed wyjazdem możemy dostać wskazówkę, że jezioro wulkaniczne Kerit, że na to jezioro dobrze jest wziąć na pierwszy ogień, bo potem będzie tylko lepiej. No i nie da się ukryć, że też spory krater wulkanu Grímsnes wygląda całkiem przyzwoicie. Krater można obejść dookoła oraz zejść schodkami w jego wnętrze nad samo jezioro wulkaniczne. Co ciekawe, jest to jedyna atrakcja w tej liście dzisiejszej, za zobaczenie której trzeba zapłacić. I koszt takiej przyjemności, czyli wstępu do jeziora wulkanicznego Kerit, wynosi 400 koron islandzkich. Tak więc, jeśli zaczynacie przygodę z Islandią i ze zwiedzaniem tego kraju, oczywiście polecam najpierw objazd czy skorzystanie z Golden Circle, czyli tej trasy turystycznej, takiej niedaleko Reykjaviku w południowo-zachodniej części wyspy, na terenie czy na trasie, której znajdują się no, jedne z najciekawszych miejsc w całym kraju, na całej wyspie. No i warto właśnie to wziąć jako taki początek tego poznawania Islandii. A potem udać się w coraz dalsze i odleglejsze miejsca, które są jeszcze bardziej zachwycające. Tak więc na sam początek jezioro wulkaniczne Kerit jak najbardziej tak. A jakie jest kolejne miejsce, które warto zobaczyć, to pole geotermalne Haukadal. Ten islandzki obszar geotermalny znany jest przede wszystkim i często też nieświadomie, ponieważ tam znajduje się gejsir, czyli gejzer, od którego wzięła się nazwa wszystkich tego typu źródeł na całym świecie. W tym momencie jest on nieaktywny, ale tuż obok znajduje się Strokkur, największy czynny gejzer na Islandii. Nie trudno było domyśleć się, który to który, bo oczywiście jak tam będziemy na polu geotermalnym Haukadal, to wokół Strokkura może cały czas gromadzić się tłum ludzi czekających na wystrzelenie w powietrze słupa gorącej wody. Można spędzić tam nawet godzinę, oglądając show w wykonaniu gejzera. Wchodząc na teren Haukadal, nasze nosy powinny być przygotowane na smród zgniłego jaja, ponieważ unoszący się wokół zapach siarki może troszeczkę nam się rzucić na nozdrza, ale też nie jest taki tragiczny, jak go wszędzie może przewodniki opisują. Tak więc pole geotermalne Haukadal jako kolejne ciekawe miejsce na Islandii do zobaczenia i poznania. A jakie kolejne są i też znajdujące się na trasie Golden Circle, tak z początku, to poznamy po krótkiej przerwie muzycznej. Posłuchajmy czegoś może po farersku. Wokalistka Elin Bor z Wysp Owczych w języku farerskim zaśpiewa dla nas kawałek Umej Kundi. Tak więc dzisiaj taki klimacik w Beskidniku.

To była wokalistka Elin Bor z Wysp Owczych, która śpiewała dla nas po farersku piosenkę Umej Kundi. I jesteśmy na antenie Beskidnika. Wędrujemy dzisiaj, czy raczej jeździmy prędzej po Islandii. Poznajemy kolejne miejsca. Przed przerwą dowiedzieliśmy się m.in. o polu geotermalnym i słynnych gejzerach, a teraz pora udać się nad wodospad, nad Gullfoss. Zwiedzanie Islandii może się nam przede wszystkim kojarzyć z oglądaniem niezliczonej ilości wodospadów. I Gullfoss to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych wodogrzmotów na całej wyspie. W przeszłości były plany, aby wodospad przekształcić w hydroelektrownię, no i na szczęście dla miłośników natury do takiej przemiany nie doszło. Złoty wodospad, bo tak się tłumaczy Gullfoss, składa się z dwóch kaskad mających po 11 i 21 metrów wysokości. Spadająca z nich woda wygląda bardzo efektownie, a do tego w słoneczny dzień można podziwiać tworzącą się przed nim tęczę. Przy wodospadzie znajduje się także kilka punktów widokowych. Jest również ścieżka, po której można podejść bliżej do wody. Tylko trzeba się wtedy liczyć ze zmoknięciem, więc warto, ale to podczas całego naszego pobytu na Islandii, warto mieć coś przeciwdeszczowego, jakąś kurtkę lub pelerynę. Kolejnym fascynującym miejscem na Islandii jest w ogóle Park Narodowy Þingvellir. Þingvellir jest szczególnym miejscem na mapie Islandii, bo to tutaj w 1930 roku powstał islandzki parlament Alþing i jest to jedna z najstarszych instytucji parlamentarnych funkcjonujących do dziś. W tym samym miejscu, w którym powstał parlament Alþing, w 1944 roku ogłoszono niepodległość kraju. Jak widać, zwiedzanie Islandii to nie tylko piękna natura, ale też ciekawa historia. W parku warto pospacerować pięknymi ścieżkami i kanionami. Nogi z pewnością zaprowadzą nas także do wodospadu Oxararfoss i do miejsc, w których kręcono scenę do wszystkim dobrze znanego serialu Gra o Tron. A jakie jeszcze przepiękne miejsca znajdziemy na Islandii, to się dowiemy po krótkiej przerwie. Posłuchajmy w języku samskim wokalistki z dalekiej Japonii, przepraszam, Laponii, Madi w piosence Far. Tak więc kontynuujemy nasz północny klimat w dzisiejszym programie.

0: Lem FM.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy w języku samskim wokalistki z dalekiej Laponii, Madi, w piosence Far. I troszeczkę z tej Laponii się przemieścimy z powrotem na Islandię, po której dzisiaj sobie jeździmy i podróżujemy i poznajemy kolejne ciekawe miejsca. I oczywiście przypomnę, że dzisiejszy odcinek Beskidnika jest pierwszym z dwuodcinkowego minicyklu o Islandii. Tak więc ruszamy dalej. Punkt piąty tak naprawdę na mapie naszej wycieczki to Seljalandsfoss. Seljalandsfoss jest to kolejny bardzo znany pocztówkowy wodospad. Mając w perspektywie odwiedzenie tego wodospadu, polecam zaopatrzyć się w płaszczyk i spodnie przeciwdeszczowe. Dlaczego? No nie tylko dlatego, że w Islandii ogólnie może dużo padać, ale też główną atrakcją tego miejsca jest możliwość przejścia za wodospadem. Idzie się wyznaczoną ścieżką, ale nawet przy bezwietrznej pogodzie nie ma szans, aby uniknąć zmoczenia. W niektórych miejscach idzie się po kamieniach, które potrafią być bardzo śliskie, dlatego warto zachować ostrożność. Seljalandsfoss warto sobie zapisać gdzieś na boczku tą nazwę i sprawdzić też w internecie chociażby zdjęcia tego przepięknego wodospadu, a sam klimat na pewno przechodzenia za wodospadem, no to nam się kojarzy no chyba tylko z wieloma scenami filmowymi, gdzie też różni bohaterowie takie rzeczy wyczyniali. Numer szósty w dzisiejszym programie i w naszym islandzkim zestawieniu to, jeśli ja dobrze to wymówię, Gljúfrabuj. Gljúfrabuj to jest kilkaset metrów od wodospadu Seljalandsfoss. To miejsce się znajduje. Takie ukryte skarby jak Gljúfrabuj sprawiają, że zwiedzanie Islandii zapamiętuje się na długo. Dosłownie ukryte, ponieważ Gljúfrabuj, już wymawiam tak to już kolejny raz, to wysoki na 40 metrów kolejny wodospad ukryty w skałach. Żeby go zobaczyć, trzeba przejść parę metrów po rzece. Na szczęście wystają z niej co jakiś czas kamienie, więc można sprytnie skakać z jednego na drugi i uniknąć całkowitego zanurzenia się w wodzie. I bez butów o dobrej podeszwie, no może nam być tam po prostu ciężko. Tak więc Gljúfrabuj jako kolejny wodospad, tym razem ukryty w środku skał, znajdujący się niewiele dalej od wodospadu poprzedniego wymienianego przeze mnie Seljalandsfoss. Tak więc, czy to koniec wodospadów w ogóle na Islandii? Nie sądzę, chyba jest ich jeszcze więcej. A o kolejnym wspomnę po krótkiej przerwie muzycznej. Posłuchajmy może remiksu Łemkowskiego w wykonaniu T.Est, a remiksowany jest utwór Lemjoho, tak więc troszeczkę rodzimych łemkowskich klimatów.

Słuchaliśmy remiksu Łemkowskiego do utworu Lemmy Ocho w wykonaniu T.Est. A my jesteśmy w dzisiejszym Beskidniku na Islandii i jak już poczuliście i usłyszeliście przed przerwą jedną czy drugą, dość sporo dzisiaj jest wodospadów i może zrobiło się troszeczkę monotematycznie, no ale to nie moja wina, ani też nikogo innego, ponieważ wodospadów na Islandii jest więcej niż mieszkańców. A teraz mowa o kolejnym, o Skogafoss. Jest to jeden z największych wodospadów lub wodogrzmotów na całej wyspie. Wrażenie robi zarówno jego szerokość, bo wynosi ona 15 metrów, jak i wysokość, która no, jest jeszcze większa, bo 60 metrów. Skogafoss charakteryzuje się tym, że potrafi się przy nim uformować podwójna tęcza. Tak więc mając trochę więcej czasu, oprócz podejścia pod wodospad, no polecam wybrać się na punkt widokowy znajdujący się przy jego krawędzi, no i też a dalej w głąb lądu. Wiele osób z tego pomysłu rezygnuje, dlatego można załapać się na przyjemny trekking w otoczeniu samej natury. Tak więc jeśli będziecie mieć tamtego dnia na Islandii bardzo dobrą pogodę i będziecie chcieli odwiedzić Skogafoss, to się załapiecie na tą podwójną tęczę, a oczywiście warto też wyjść na punkt widokowy, który znajduje się na krawędzi tego wodospadu i troszeczkę dalej w głąb lądu, żeby zobaczyć no, przepiękne widoki i też zaliczyć niewielki spacer trekkingowy na Islandii. Ale że nie samymi wodospadami Islandia żyje i też znajdują się ciekawe wraki różnych samolotów w tym kraju i o jednym z nich, takim najsłynniejszym, powiem po krótkiej przerwie. Tak więc zostańcie z nami, posłuchajmy Lawona Wolskiego z Białorusi w takiej balladzie po białorusku Majo Kahanie i potem z powrotem wracamy na Islandię.

To był Lawon Wolski z Białorusi w piosence, oczywiście po białorusku, takiej trochę romantycznej balladzie pod tytułem Majo Kochanie. No i wracamy na Islandię, ponieważ dzisiaj w Beskidniku sobie islandujemy, tak troszeczkę powiem niegramatycznie. No i naszym numerem 8 na liście dzisiejszych atrakcji i przepięknych miejsc na tej wyspie ognia i wody jest wrak samolotu Dakota C-117. No i jest to miejsce uznawane przez niektórych za mało ciekawe, a przez innych za takie, którego no nie można absolutnie pominąć. Ja osobiście nie mam zdania na ten temat, ponieważ przyznam się, że nie widziałem na żywo tego wraku samolotu, więc nie wiem, czy jest on faktycznie taki spektakularny, czy ta okolica wygląda nieziemsko, czy również to jest trochę przereklamowane. Wrak amerykańskiego samolotu Dakota, to trzeba wspomnieć, że leży na czarnej plaży o dość też trudnej nazwie do wymówienia, postaram się dobrze wymówić, Solheima Sandur. I dotarcie do tej atrakcji, do tego wraku samolotu nie jest też proste i trzeba się trochę pomęczyć. Przy głównej drodze przygotowany jest parking dla turystów chcących dotrzeć do samolotu. Następnie trzeba przejść około 4 km drogą usłaną kamieniami i piachem w jedną stronę. 4 km. Wrak leży na Solheima Sandur od 21 listopada 1973 roku. Nie wiadomo, co było przyczyną rozbicia samolotu. Jedne raporty mówią o awarii silnika, kolejne o braku paliwa, a jeszcze inne o złych warunkach pogodowych. Na szczęście cała załoga samolotu przeżyła wypadek. Wrak jest bardzo popularną atrakcją, niestety jego kondycja z dnia na dzień się pogarsza, także wielu turystów no, nie potrafi się zachować w tym miejscu i swoimi wybrykami, jak na przykład skakanie po jego dachu, prowadzi go do totalnej destrukcji. Również także były przejawy wandalizmu i zamalowywania tego wraku samolotu jakimiś graffiti i taką powiedzmy sztuką w cudzysłowie. To była na dzisiejszy odcinek ostatnia atrakcja, ten wrak samolotu Dakota C-17, ale nie kończymy programu. Nie, nie, nie, jeszcze posłuchamy troszeczkę muzyki, może dynamiczniejszego rytmu nam potrzeba. Tak więc zespół Trad Attack z Estonii w piosence Pass Pass z ich najnowszej płyty. Tak więc dajmy się troszeczkę rozruszać takim ugrofińskim, folkowo-nowoczesnym brzmieniom.

0: Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to Twoje radio.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy mocnego kawałka zespołu Trada Tak w piosence Pas Pas po estońsku, a my kończymy powrótku nasz odcinek Beskidnika. Przypomnijmy, gdzie dzisiaj byliśmy, ale myślę, że większego przypominania to nie wymaga, bo każdy wie, że dzisiejszy odcinek był skupiony na Islandii i poznaliśmy 8 ciekawych miejsc. Również przypomnę, że dzisiejszy odcinek był pierwszym z takiego krótkiego dwuodcinkowego cyklu o Islandii. Tak więc miejsc mamy łącznie 15 do opowiedzenia czy do zwiedzenia. Na Islandii dzisiaj było 8, kolejne 7 będzie w kolejnym odcinku Beskidnika. Dzisiaj oglądaliśmy jezioro wulkaniczne Kerit, byliśmy na polu geotermalnym Haukadal, zobaczyliśmy kilka wodospadów, chociażby Gullfoss, czy odwiedziliśmy wodospady i w ogóle miejsce związane z historią Islandii, czyli Park Narodowy Thingvellir. Też byliśmy na Seljalandsfoss, kolejny wodospad. Następnym był Gjufrabui, kolejnym był Skogafoss, a na sam koniec taka wisienka dzisiejszego odcinka, czyli wrak samolotu Dakota C-117. Jakie są kolejne punkty naszej islandzkiej takiej epopei, takiej islandzkiej podróży po prostu? To musicie poczekać do kolejnego odcinka za tydzień. Ja tymczasem dziękuję Wam za obecność i dziękuję również za inspirację do tego minicyklu prowadzącym bloga 1000 stron świata, którzy właśnie zwiedzili te wszystkie miejsca, opisali i ja na podstawie ich inspiracji, które opisują i przedstawiają wraz ze zdjęciami na swoim blogu, ja tu dzięki temu mogę Wam to też streszczać, opowiadać i dopowiadać również od siebie wrażenia i emocje. Jeszcze raz dziękuję Wam, słyszymy się w kolejnych Beskidnikach, a na do widzenia zespół Zamieszańcy w takim etnicznym brzmieniu, troszeczkę ciekawym, takim intrygującym. To jest tak naprawdę utwór pod tytułem Moon, tak więc z takim klimatem mistyczno-etnicznym kończymy nasz Beskidnik. Trzymajcie się, pozdrawiam.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, Miszane Mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i po tym zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżten.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 51. Piętnycia, 15 listopada, novembra 1946 roku. Kunkoła powit leci. Waniu Hładyku w New Yorku piszu do rodnej z Kunkoły, pit datom 6 wersnia 1946 roku. Nowoste jej w nas ważnych nit. Żyjemy po staromu przy nowom prawetelstwie. W Klimkiuci, jak wam może widomo, lisowe bandyty spalili 18 chysz. Nolem toty, w których osili Polaky. Stało się to przy kąci żnył. I tak Polaky niedługo natiszyli się ludzką pracą. Polewy roboty my już pokończyły. Pomoło tyle żyto, pszenyciu i posijale ozymynu. Jeszcze mamy wybrate kompery i buraky. Nawozy ty drą i wse hotało na zimu. Urodzaj udał się dość bohaty. My na mało tyle żyta 4 metry, pszenicy 2 metry, jaczmeniu 10 metrów, orkiszu 4 metry, ołsa 18 metrów. Kompery i buraky zarodyli lepsze, jak w poprzedni roky i isty budę pod dostatką. My aż teper poznali, że wojna zakończona, bo od 1 sierpnia nowe prawitelstwo unieważniło wsi kontyngenty, a do tego czasu my musieli dawać kontyngenty jak i w wojennym czasie. I z Rosji teper nie pouczamy na jakich wiadomostej, nie pisam, bo mówiąc, że granica między Polszczą a Rosją zakryta. Pierwsze pisma przenosili to te Polaki, że pereselali się i z Rosji do Polszczy. No teper to pereselenie ustało. Radocyna, powit Gorleci. Jedna krajanka w New Yorku peredała w redakcji pisma, jakie ona dostała od sestry i bratanka z Radocyny. Pisma pisane 1 wersnia toho roka. Sestra dziękuje za pakunki, a dalsze donosy śledujące. Już im nie mała całkom niejakich łachił. Tak nas obrabowali do czysta. A drugi pakunok przyszedł do Dupeja, po czechosłowackiej stronie granicy, na same matkobiżane puszczania. Od swojego muża już 13 tydzień nie mają niejakiej wisty. To może wy tam też to odczujecie, bo ja czuła, że w Rosji nastała wielka posucha, to się nyczne wrodyło w 18 oblastiach i że nasze ludy przychodzą tu bliżej granicy. I tak opowiadają, że 3 transporty z naszymi ludmi mają pryty nazad. To i ja czekam, że może i win nadejdę. Jaselski starosta kryczał na sesji z witamy, że ludy z Rosji idą nazad, to żeby ich to te ludy, co są do doma, przyniali czestno, żeby im przykrosty nie robili, że to tak wszystko od Boha się stało, że to ludy swoje domy poleszali i swoje majetki, a piszli na czużynu. To jak nadal budę, niech to nie znaje, chcę dach to prydę cenit. Przed wesną przyszło do Bortnoho wisem rodyn, a teper do nieznajowy jeden gazda przyszedł z żeną i z dwoima ditmy, ale bez chudoby, tylko łachy przyniósł. I po innych sełach pokusę traflat, że to choć kto przychodzit, to może i mojemu mużowy hospod pomoże pryty na swoją zemlu. Bratanok pysze. W nas teper ciężko żyty, bo wojna wszystko poneszczyła, a zarobyty grosza nie zarobyt nigdy, bo taki czas. Chyba dekole perejdu za granicę z towarom i tak zarobił na życia. Ale ciężko perejty, bo i majut. Był jem pojmany w zimie, tom siedział 6 miesięcy w areszty. Ja żył przy teti, bo moi mama chmerli jeszcze w 1942. Jak przeszł front, to Ruskie zabrali do wojska, tak i mnie zabrali. Byłem 2 tygodnie na ćwiczeniu, a potem mnie posłali do frontu. Po zakończeniu wojny przyszedł rozkaz od sowieckiej władzy, żeby zagraniczne wojska rozpustyty do domu. Tak i ja 15 wersnia tamtego roku przyszedł do Radocyny. Ale nie naszą ją nikogo, bo wsio wyjechał do Rosji. Tylko 2 familie ostali się. Było nas przy ruskim wojsku 18 z Radocyny. To się nas wernuło 10 do domu. A to ty druhy staje się nie żyjut. Tety Jełke syn,

ujty za mną nazad. Tak i ujko tetu wybrały. Teta ne chodzili z początku ujty, że jak one pidut, toż to ujko same budu drobyty z babą. Ale ujko powiele, żeby się tym ne starali, bo one mają jeszcze z domu zerno, korołu i dwa kony, to że se radu dadut bez zimu, a w liti, że wyjdą do domu. To tak się roześle, a teper ne znamy, co to jest, bo ani ne pryszle, ani pysma ne napiszut. Przypis redakcji. I z tych pysem widno, jak to nasze ludy na początkach puteżstwowali między Polszczą i Sowieckim Sojuzom. Jedna bodnarczanka pisała swojej rodynie w Ameryce, że wsi bodnarczane wernuliby się z Rosji, jakby lem mogli, ale nie możut, bo lemona była taka chytra, że to wernuła się. No tu tot chłopec i z radocyny pisze, że to pojechał za ujką i tetą w Rosyju i wernął się nazad z tetą, a ujko jeszcze ostał się i teper widno, że nie chce wertaty się. Symeon Kowalczyk, Waterwlit, rodom z Seła Złockie, Nowosądeckiego Powita, pouczył trzy pisma od rodstwenników z Sowieckiego Sojuza. Jedno pismo od brata, który był w Kirowohradzkiej Oblasty, a teper nachodzi się w Tarnopolskiej Oblasty. On pisze, że tam koło neho jest mnoho naszych lemków z Złockiego i susiednich seł. To przez neho nasze ludy w Ameryce, wychodcy z Seł Nowosądeckiego Powita, mogą dladać swoją rodynę. Brat Petro Kowalczyk pisze. Żukoł, 4 sierpnia 1946. Pismo ja od tebe dostał 30 lipca, Julia. I duże ty za nich dziękuję. Duże to mnie zradowało, że wy żyjete i jste zdrowy, iż to powody cię wam dobre. My takoż dziękujemy Bogu zdrowy. A powodzenia jak zwyczajno w czużyni i na nowej gospodarci. Nie ma dwery, ani wikon. My na razie gospodarymy same, nie znajemy jak dołucho. Mamy dwie koroły, sim, kip, jaczmeniu, trochę prosa i kartofel. My piszli transportom na Kirowohrad, ale tam nie mogli zmerzyty. To sme przyjechali korołami na Tarnopol. Jechali sme 3 tygodnie firom, 700 kilometrów tamtego roku hoseny. I tylko naszego majetku, że to na jedną firu. Tu jest bohato ludzi z Łódzkoho, Szczawnyka i innych seł. Tu jest brat Iwan i sestra Maryja. Bratowy Iwanowe żynka pomerła na Czerwinku w 1942 roku. Zostało 4 dzieci. I ożenił się drugi raz z sestrą mojej żynki. To mają te 2 dzieci. Dalsze dowidujesz się za brata Jacka. Duże mnie smutno zadłaty za neho, że win tak bidaka piszą z oświta ciłką nevinno czerze złych ludzi, ale i oni pouczyli za to swoją zapłatę na Sybiru. Bratowa Sztewka i Hale razem znamy i z Kirowohradzkiej Oblasty i przez zimu była w naszym seli. No na wesnu zma się pohniwale. To piszła deś koło Lwowa. Ale szkoda o niej choworyty, bo zdaje się i ona była przyczyną Jackowej smerty. Wsiady na opisuju, bo toho było duże bahato. Szwagier też został się na Szczawniku. A teraz, gdy powertaje się, to ja nie znaju. A dziuczata to odna wyszła za mąż. Za Czechosłowacku Storojanu, a drugie dwie heł pomiędzy ludzi się tyrają. Ja heł pracuję w kooperatywie kramarem, ale jaka robota, taka płaca. Rodyna u mnie dost wielka, wisem dusz. Mamy 4 dzieci, najstarsza dziewka 14 lat. I żynkę mama i sestra, to trzeba dost szpekulować, żeby jakoś prożyty. Pysze 14-liczna dziewka Petra Kowalczyka. Drogi stryku i wy stryno, piszę do was kilka sliw, które ma was pozdrowlają duże, krasno i serdeczno i dowiduję się o waszym zdrowiu i powodzeniu. Nasze zdrowia dost dobre i powodzenia jak zwyczajno w czużym kraju. Z domu pojechaliśmy na Wielką Ukrainę w lipcu 1945, ale tam pro nas życia nie było, to pojechaliśmy na zapadną Ukrainę. Tato jechali w Firoju, a mama z nami poistą. Tody my prożywali wielkie trudności, bo było duże chłodno, a nie jechaliśmy pasażernym pojazdom, bo nie wilno, tylko odjacharowym. Ale koby choć był kryty, to jeszcze nie byłoby złe, a to tylko na platformie. To zdawało się nam, że to pomerzniemy. No kole przyjechaliśmy heł, to już troszkę lepsze, ale nie tak jak doma było. Jest nas 4. To 3 chodzi do szkoły, a najmłodszy syman jeszcze nie chodzi. Ja na chodzu, w 5 klas. Uczył się na Widminno, a młody brat i sestra dosyć dobre. Kowalczyk Anna Petrowna. Michał Szost peredał w tych pismach swoją kartkę do brata Iwana Szosta, który ma je na chodyty się w Detroit. No tak jak Stefan Kowalczyk nie może doruczyć jemu pismo, bo nie znaje jego adresu, to prosić podaty to w gazeti. Drogi braty i bratowa i wasze ditoczki, pozdrowlają was duże krasno i serdeczno, z ciłą swoją rodyną i donoszą wam o swoją zdrowiu i powodzeniu. My do tego czasu Bohu dziękujemy zdrowy, a powodzenia jak zwykło na czużyni. Nie tak jak w naszych horach Karpatach, gdy sołowe śpiewaje, zimna wodycia płynie i zeleny lis szumyt.

0: LMFM.
1: Jest sreda, 10 junija 2023 roku. A na noviny rady LMFM prosit Olena Stefanovská. Najbližší víkend Medželebirči stanúčia centrom rusínskeho žitia na Slovácii. Rusínska obroda vo spolupráci so Švitovým kongresom Ruseniu i inčoma partnerami prosiať na čivo národné švatkovania Dňa Ruseniu Slovácii v jedno z 35. ričničom osnovania Švitového kongresu Ruseniu. Program švatkovaň začne sa v piatniču večer bešidom s účastníkami prvého kongresu v 1991 roči. V sobotu odpude sa konferencia prišvedčená histórii i perspektívam rusínskeho ruchu a popoludne miestom projde krojová procesia. Artistický gala program odpude sa v miestnom amfiteátri. Švatkovania završať sa v nedeľu božeskom liturgijom i zasiedaniom Švitovej rady Ruseniu. Organizátor prosiať všetkoch Ruseniu i ľubiteľiu rusínskej kultúry do spilného švatkovania. Vstupné na podíji darmo. Pravoslavná duchovná seminária v Polsku toho roka švatkuje jubilej 75-letia svojho osnovania. Hovolno praznovania odpili sa 5. čerúča junia v katedri Švatoj Marii Magdalena. Liturgiu očaloval jeho vysokoprošvačenstvo Jurij, archiepiskop Wrocławski i Szczeciński, v asistí bolšoch i aktuálno vukladovčí v seminárii. V molitvi bral účast i vloženíši Sava, metropolita Varšavský i Čvoj Polščo, ta časlenno jerarcho i duchovno z Polščo i zahraničí. Seminária bola osnovaná v 1951 roči i od toho času neprerovno edukuje budúčoch jeho mošťiu i osobo zaangažované v žutia pravoslavnej cerkvi. Podčas podíji podkreslené osobné značenie seminárii, nelen jak učelní, ale tiež mišťa duchovného formovania. Boli vručené odznačenia dla osieb zaslúžených v rozvitok seminárii a rektor učelní otec Jurij Tofiluk otrimal právo nošenia druhého kresta s prikrašeniami za veľolitňu posluhu. Juvili zhromadiu veľoch absolventiu i priateľiu seminárii, podkreślajúčo trvanie toho mišťa i jeho značenia v žutiu pravoslavia v Polšu. Jest zvorot v správi budovo druhej časti obvodnici Mušana. Po 9 rokach starania i formálnych pereškyt inwestycja otrzymała zelené świtło od Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, što w praktyce otwiera drogę do tego, żeby zaczęty budowu. Nowa trasa ma pouczyty kurort z zagranicznym przechodem w Leluchowi i poprawity komunikacyjną dostępność regionu. Jak podkreślają własne miasta, obwodnica będzie ważna nie tylko dla Muszona, ale też dla Krynicy i Pełnicznej. Choć trzeba jeszcze wwesty korekto do projektu, meczeńczoma związane z ochroną przed hałasem, administracyjne rozwiązania kończą dwuletni proces odklikania i środowiskowych analiz. Pierwszy odcinek obwodnicy dzieje od 2013 roku, a drugi ma je dopełnity komunikacyjny system całego regionu. W wtorek 16 czerwca junia w Warszawie w Ministerstwie Wnętrznych Spraw i Administracji odbyło się 92. zasiadanie Wspólnej Komisji Uriadu dla Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszyn. Stricza zacznie się przyjęciem protokolu z poprzednich stricz. W programie našli się medzeńczoma roboto nad pryncypami naboru ofert na zadaczo realizowano w 2027 roku, kotrych cilu jest ochrona i rozwitok kulturnej dostomenności mniejszyn. Jednym z ołownych punktów bude besida o planowanych prawnych zminach, kotro tokają prysutności mniejszyn w publicznych mediach. Členy komisji budú posiedlovať i o možnosti financovania dejaň dla menšon sredkiv Európejskoj unii v tom programu Európejské fondušo dla suspilného rozvitku. Stričo zakinčať omovliňom aktuálnych správ.
0: To byly noviny Radia LMFM.
2: LMFM.

Błaszczyk, to było z troską.

Dobry wieczór. Jak w piatnyciu zapraszam bar serdecznie na słuchowisko i przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam. Z drogi był taraban. Na uchry przechodzili gwardyjskie rekruty, żeby hen staty pod prapor wysockiego, który z koszutą i gergejom proszybał uhorskie puszty. I jełtymowa marsylianka tam zwłóczyt. Kolysznia lelucznycia, szto neraz nesła ho do ogniowoj siczy. Ta neridna to była lelucznycia, nekormytelka. Incza piśnia zwłóczała nad joho kołyską, incze sołodkie lulu nesło się nad joho dzietynstwom. O ja bortak! Besiduwał jełtym sam do sebe. I ja zanych się borął, zanych krow prolywał, zatyranił. Ta ne znał jem. Ach, neska otworyły się mi oczy. To ta sama fana liberty swobody, kotru tam hori nesut, tu dołą zdoptana. Szto, że mene tak ciachnę do tych ludy, do toho hajmona? De moja... Ne dokinczył. Z drogi poczuł swoje imeno. Gwardia dawno już pereszła, a na trakti strymał się fiakryk parocha Dunowicza. Pod te! Zaklykał z bryczky Dunowicz. I de to nemoż was zdybaty, gladał jem was a naszą, dem się ne spodziewał. Pod te skori! Paroch był dnes nadzwyczajni po prazny cznomu preoditej, czemera nowa, cylinder błyszczał, na czerwikach lykuwał uhniłski cech. Tu popry misi dajte, prodążał tyrkotliwi paroch. Szto wam? Czom ste takie blidy? Prawda, było iszczy nestawaty z posteli, wasza nemiczne do kince się mynuła. Ale dobry, że was nachodzu. Idu akuratni do mista, mamy hneska schodyny. Perszyną budę tam besida o naszych narodnych sprawach, a pak za obyczajom praznuwania. Ot, sztosy takie i dla was do smaku, młody wy, a damy tam budut, same perły karpackie. Ta idiło ważne. Dla odczyzny treba dasz co zrobyty. Poprawdzi, spalimy do teper, ta od hneska inaczej małoby się diety. Wisty ważny idut z Widnia, awariu, ważny wisty. Budę jakysy perełom, studenty i naryt oblichają coim. Dasz to by i w nas utknuty dla naroda. Hej, dla naroda, odpowił jełtym. Lem dla naroda, ne ja wynuwatej, żem ho ne znał do hneski. Wychował mnie w Lwowi weteran, napoleonnyk. Jak jem do neho trafił, to mu kraja ne znam, ta znam, moim widciom ne był. Merwin, a ja ostał sam na świti. Na ślipo zajął jem się do tołdyszniocho odurinia. Pirowała mia teczija i delem dizrył jem fanu, dem poczuł taraban, tam jem się ciachnął. Wsiła się womi jak sa strast. I iszał jem ślipo za nią i dawyła mia, czypyła się jak zahata krwy. Nyszczyła, jak się mi z onym pozberaty.
O, jak jem hirko się mylił do dnes. Paroch z zaczudowaniem pozerał na Jołtyma. Pierwszy raz win czuł od neho takie słowa. Nie czudujte się, pybuwał się oprawduwaty. Ta ja sam na świti, pred nekem się mi wyżalyty, wyszmaryty, zosia burju, wypowisty, co się wo mi dije. Spokini, lem spokini, tychomyrył Jełtyma paroch. Diło takie w tych hosty musyć się rozwiazaty. Horiaczka nygda nie dowede do ciły. Boh dakoli oslebodyt nasz narid od jarma panszczyny i nam samym treba diaty. Ale prawedną drogą. A cil operty się lem na narodi, a tołdy jest i cil. Świtło jomu prynesty, to nasza powinnist. Aż to do waszoj rewoltowoj strasty, to ona nie jest niczym inczym jak czastką tej epidemii.

powiczte. Kto tot hajmon? Win aczej sidł pry mojej posteli. A kto wydobył mnie z burulewych fal sanu? Hajmon. Dobry. Rozpowiem wam. W rukach Dunowicza szczeberkało wiczko od tabakierki. Hajmon to niezwyczajny człowiek. Mężczyzna jakoho ja w dołchym moim służyniu wecen zdybał. Imeno Hajmon pochodzi od mene. Ja mu prydał to pryzwysko, a ono, jak każde, skoro pryniało się seret ludy. Dne z nich to ho inakże nezowa jak Hajmon, a nazwał jem ho tak, bo swoją mynówszyną przypominał mi onoho antycznoho Hajmona z Dordony, a i jeho dity, kotry dołhu borbu wele. Wszytkich jeho predkił możby zwaty ditmy Hajmona. Jak znate, smereczne je panszczynną dominiją. Wszytkie pydlichajut panszczyni, lem jeden Hajmon i jeho dity nit. Tota lem rodyna ciłkom slebitna od panszczynnoho jarma. Tanycz gu tomu pryszło, odpłatyło się choć czym. Maje Hajmon, jak ste aczej spostereghly, wyliku świadomość swobody i lubą do niej. Ja wyskokotre, nie w każdoho selany na strity ty mosz. Newilnictwa winne znosyt. Ta je na tiłko czesnej, szto trymat się wse prawetnoj dorohy. To ta świadomość, to w neho rodowa prymeta. Wziął ją w posachu od swoich pradidiu, a i jeho dity taky sud, taky budut. A treba znaty, że jeho predky były piddanyma, moryły się na panszczyni. Ta mali w sobie one sztosy, szto kazało im za jedno byty w protywnosty do dworu, do didycza. Paraniuky, bo tak się z rodu zwali, za jedno weli borbu z dworą. Czom? Na hneska to już wszytko. Na zwidania czom? Odpowiedź najdete w następnym odtynku. Zapraszam bar serdecznie za tyżden w piatnyciu o godzinie 8 wieczorem. Czytała Monika Tylawska.

miłości. Niedojrzałe grono, wzięto na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: Na trzy głosy
1: w radiu
2: LEM FM.
0: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
2: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, wyświduje wam Jakub Zygmunt. I zaczynamy program Tre Świty. Chneska mamy już seredu desiaty i den czerucia i mamy chneska już 1210 odtynok naszej audycji od wereśnia 2020 roku. No, wedeme dla was Tre Świty. Okrem mene, kotroho możete słuchaty w każdą seredu i piatneciu, to tiż precin mamy jeszcze dwóch okremnych redaktoriów Seweryjana Kosowskiego kojaryte joho słuchate w każdy witorok i czetwer, ta i jeszcze jest Demko Trochanowski, który nachrywać się dla was w prямym efiri w każdej ponedilok. Joho czas trioch świtił jest taka podilena, bo do 21 hodyny to win no wede tre świty dokładni, a pak zaczynać swoją jazyko audycję o nazwie słowowycia, kotra tiż idę w priamym efiri. No to zaczalismy nasz odtynok dneska i zaczalismy od muzyki po madziarsku. To był ensemble Au Revoir i śpiwanka Pidna Hołowkom Ringat. Teper zmieniamy kus stronu świta i chamy na bliski hit i posłuchamy ensemblu Ała i śpiwankę Pidna Hołowkom Jafe Eina Kim. Pak puszczu wam po polsku artystku z południowej Polszczy, z Małopolszczy, Basia Giewont. Dokładnie bude to śpiwanka z jej najnowszej płatni Pidna Hołowką Rycerz. Zatem posłuchajmy tej muzyki, a pak wertam z dalszą besidą.

Słuchali ste Basi Giewont, polskiej artystki. Pustył jem wam śpiewanku z jej najnowszej płatni, która tak po prawdzie to pojawiła się już w minułej oseny. Śpiewanka mała na hołowok Rycerz. Rańsze słuchali sme muzyku z bliskoho Schida, to był ensemble Ała i śpiewanka pidna hołowką Jafe Einakim. No i dobri już znamy chnesznią datu 10 den czerwcia chneska 2026 roka i jest to 161 den toho roka. Do kinca 2004 roka mam 2026 roka mamy jeszcze 204 dny. No i prochody 24 tyżden toho roka. Schid sącia chnęska w stolici Polszczy był o 4.15, za chid sącia budę o 20.56. Już w Warszawie mają bars przyjemne dołchy dny, chnęska den trwa 13 chodyn i sorok 1 minut. Jest krótszy od najdłuższego dnia wroci lem o 6 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia wroci aż o 8 chodyn i 59 minut. Mamy jeszcze astronomiczny jar, choć już temperatury są bardzo tak typowe dla lita, ale to ta astronomiczna pora roku, jar jeszcze znamy, budę oficyjnie przez 10 dny. Prodążajmy muzyczną podróż, byliśmy już w Polszczy, w Madziarach na Bliskim Wschodzie, wertamy do Polszczy, jeszcze posłuchamy muzykę z animacji Chłopi, to jest utwór dokładniej Tancuj, taki ma je na hołowok, a przypomnę, że Chłopi to była animacja z 2023 roku, kotra była polskim kandydatem do chramoty Oscara. No, nominacji nie dostali z metody, ale to ta animacja zrobiła wielką taką sławę i też ciła muzyka, jaka pochodzi z tej animacji, jest bardzo ciekawa, taka pełna etnicznych, narodnych nut. No i właśnie posłuchamy jedną z tych śpiewanek, przypomnę, na hołowok Tancuj. A pak puszczu wam z Estonii, estoński folk, dokładnie to bude ensemble Carly Strings i śpiewanka Pidna hołowką Pois Mes.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej pererwi. Słuchaliśmy dwie śpiewanki przed chwilką. To był estoński folk, dokładniej ensemble Carly Strings i śpiewanka Pidna Hołowką Pois Mes. Rańsze pustyłem Wam muzyku z animacji Chłopi, to była śpiewanka Pidna Hołowką Tancuj. No i drodzy słuchacze, trwa program Tryświty. Besiduje Wam Jakub Zygmunt i teper besiduje Wam besiduju ja wam pro świata, jakich dneska mamy. Dokładnie pro jedno teper, takie kus śmieszne, ale tak naprawdę z dost poważnym znaczeniem. Dneska mamy świtowy den jazdy hołym na roweri. No właśnie, po angielsku World Naked Bike Ride. I jest to świato, które zwłóczy kontrowersyjni. No bo jak tak hołym jazdy na roweri? Precin w Polsce to je, no, nelegalne. No, ale jest takie, sztoroka, międzynarodne świato, podija, które praznowane jest dokładnie 10 czerwca. I hołowną cilu toho świata, toho świtowego dnia izdy hołym na roweri, jest zwertania uwagi na wrażliwist rowerystię, na dorozi, ta i promowania ekologicznego i zdrowego transportu. No bo właśnie, precin, jak izdymy na roweri, to sme bardzo wrażliwymi ludmi, nie sme choronene karoserią, jak auta, jak szofery aut, no i sme bardzo narażeni, kiedy jeździmy na roweri właśnie na różne wypadki, za to właśnie trzeba jeździć w kasku i być choronenem przynajmniej. Tak, no w Polsce to tak dokładnie hołym nie możemy izdyty, żeby tak prasnuwaty nechnesznie świato, no ale bardzo często dije się także w samych majtkach, albo w dajakich, w innych dyrżawach, to i też malują swoje ciła i takie pomalowane izdiat ludy i praznują świtowy den izdy hołym na roweri. No i też sam rower to jest bardzo dobra alternatywa dla transportu, bo precin nie zanieczyszcza rower środowiska, tak jak auta, no i też samo światochneska kus promuje ideę body positive, znaczy akceptacji własnego tiła. No, pamiętajmy, 10 czerwca, świtowy den izdy hołym na roweri. No, już mamy wieczór, to już welo nie pojizdymy, ale może jeszcze w waszych stronach, gdzie miała słuchatę, to jest na tylko teplo, że jeszcze na mał taką wieczerną poistku może te pity. No i pomanifestowaty właśnie to wyniatkowe świato. Dneska też mamy jeszcze inny świata i choczu pro to typowisty oparoch minut. Poklasz to, posłuchamy ansamblu Dularowy Bracia i śpiwanki połemkiwskie Pidna Hołówką Oj tam na chori. A pak puszczu wam ansambl Fisz Emadę Tworzywo po polsku ze śpiwanką Jestem w niebie.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słuchaliście Fish Emade. Tworzywo to był ansambl, który produkuje oczywidną muzykę po polsku. Słuchaliśmy śpiewankę Jestem w niebie, a jeszcze pustyłem wam łemkiwską muzykę, dokładnie ansambl Dularowy Bracia i śpiwanku Oj tam na chori. Przed przerwą kuzwamiem powił i objaśnił cile świtowochodnia izdy hołym na roweri, a teper hoczu wam powisty kuz pro dost świże nowe świato, które nazywa się Międzynarodny Den Dialogu Medże Cywilizacjami. No i chneska dopiero drugi raz w oświti praznowany jest ten tot den, Międzynarodny Den Dialogu Medże Cywilizacjami. Jest to najnowsze świato Organizacji Zjednoczonych Narodów. Ma je ono na cile przypomnuty o potrzebie wzajemnej poszany medże różnymi kulturami. Bilsze jak 80 derżaw poperło to tu inicjatywu. No i 7 czerwca 2024 roku zahalne schromadzenia Organizacji Zjednoczonych Narodów przyjęło rezolucję zaklekajuczu Nowe Świato. Hołownym inicjatorem był Kytaj, który współpracował z Egiptem, Peru, Hiszpanią i Uzbekistanem przy właśnie zaklekaniu toho świata. No i cil Międzynarodnego Dnia Dialogu Medże Cywilizacjami jest jasny. Promowania dialogu, wzajemnej poszany, globalnej solidarności, osobliwo w czasach, kiedy już coraz jak wojny pojawiają się. Dialog medże cywilizacjami ma eliminować dyskryminację i budować takie, powiedzmy, zaufania medże narodami. I no warto też pamiętać Nelem, że desiatoho mamy Światowy Den Izdy Hołym na roweri, ale też dost świże, bo drugi rik pidriat dopiro Międzynarodny Den Dialogu medże cywilizacjami. A teper kus muzyki przed nami, a pak pojechamy do następnej dalszej ciekawej derżawy w oświti, ale po klaszto posłuchamy Gosi Pałkę i śpiwankę Pidna Hołowką Rannia ja Ptaszyna. Pak puszczu wam muzyku z Pidlasza, to bude ansambl Hajda Banda i instrumentalny utwir Pidna Hołowką Polka Poleska.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale co je powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Słucha listy ansamblu Hajda Banda. Jest to grupa, jaka pochodzi z Pidlasza, z północno-schidniej Polszczy. Słucha listy instrumentalnego utworu Pidnaho łówką Polka Poleska. Rańsze pustyłem wam łemki w sku artystku Gosiu Pałku i śpiwanku z jej płatni Pidnaho łówką Rania ja Ptaszyna. Jakiem zapowił i jak tyż dodumujete się, teper przyszedł czas na małą podorożdż do następnej derżawy w oświti. Chneska i chame do Afryki, ale dokładniej na do północnej Afryki nad Śródziemne Morze, dokładniej do Algierii. Algieria, taka wielka derżawa w północnej Afryce. Stolicą Algierii jest Algier. No i też nazwa derżawy wzięła się od nazwy stolici tej derżawy. W Algierii besidują oficjalnie po arabsku, ale też istnieją mniejszościowe języki autochtonycznych, etnicznych grup, które żyją od stolicy na tym terenie. Walutą Algierii jest algierski dinar. W tej derżawie żyje dost wielu ludy, bo 44 miliony, no ale też na niemałej powierzchni, bo powierzchnia Algierii to 2 381 000 km². Jest to sema, co do bilszosty derżawa w oświti i najbilsza derżawa w Afryce. No joj powierzchnia to je 4,5% powierzchni ciłoj Afryki, ciłoho kontynentu. No taka wielka derżawa, no ale maje paroch rik, ale bilszość to tych rik jest sezonowa, sód to epizodyczny rik. Najdłuższą riką jest Wadi Szaf, aż Szalif, która maje dołhist 700 kilometrów. Na północy Algierii mamy chory i w tych chorach Atlas znajduje się najwyższy werch Algierii. Jest to Mount Tahat. Maje wysotu 3003 metry nad morzem i znajduje się w chrbetie wysokoho Atlasu Sahary. Ahaggar, tak nazywają się te chory. Jest to miejsce o wielkim kulturowym znaczeniu dla etnicznych grup Tuaregiu. No ale trzeba też dopowisty sud chory, sud da jak epizodyczne rike, ale przede wszystkim 80% powierzchni Algierii to Sahara. Zatem Algieria jest jedną z najbardziej pustynnych derżaw w oświti. Hołowny mista i bilszyst tej milionowej populacji żyje wzdłuż berechu Śródziemnego Morza. Tam też jest kus przyjemniejszy klimat, taki, w którym no litom jest słoneczno, nie pada deszcz, a zimą jest kus studeno, ale nie tak bars i pada tołdy też wielo deszczu. Najwyższa temperatura w Algierii, jaka była pomierana, to było plus 52 gradusy. Dokładniej taka temperatura pojawiła się w Beni Abbes w 2024 roku, 2 roki temu. Ale też bywają w Algierii, osobliwo w chorach, minusowe temperatury. Najbardziej wielki, taki najbilszy moroz w Algierii to był w Batna, w chorach Aures. Tołdy było minus 20 gradusiu i taka temperatura była pomirena w czas zimy w 2005 roku. No i też jeszcze warta dopowisty kus prokulturowy, prohistoryczne atrakcji Algierii i takie informacje, takie ciekawostki mam dla was, ale powiem po krótkiej perwi. Posłuchamy po klaszto ansamblu Kwiat Jabłoni i śpiwankę po polsku Pidnaho łówką Płachta Nieba.

0: dlaczego nie?
1: Wertam do was po krótkiej muzycznej pererwi. Tyrwat program treświty besiduje wam Jakub Zygmunt i słuchale sme śpiwankę ansamblu Kwiat Jabłoni. To była śpiwanka, dokładnie Płachta Nieba, bitakem na hołowką. Teper wertamy do Algierii, bo zaczął jem już besidu prototu krasną wyliku pustynnu afrykańsku derżawu. Stolecia derżawy Algier jest to miasto bardzo krasne. Bars urokliwe, bo nachodzi się na zboczach Hir, jakie schodzą do moria. Zatem podla wieloch opinii to Algier jest jednym z najbardziej urokliwych miast Afryki. Algieria w zahali ma je aż 1200 km berechu, nad którym nachodzą się tak skalisty klify, jak i też plaży z piską. Osobliwo popularne są kurorty Tlemcen i Tipaza. No i też w tej północnej części derżawy nad berechom Sridzemlanoho Moria, tam gdzie żyje bilszyst ludy, też jest budowana wielka transmagrebska autostrada. Jest to taka autostrada, która łączy Maroko, Algierię i Tunezję. I kiedy będzie to ta inwestycja skończona, to będzie jedną z najdłuższych tras Afryki, mająca 7000 kilometrów. No jak idę pro historię Algierii, to trzeba powiedzieć, że to też była kolonia, dokładnie francuska kolonia. Niezależnie od Francji, Algieria zyskała 5 lipca 1962 roku po dłuchy bardzo brutalnej wojni o wyzwolenia, to ta wojna trwała 8 roku i też skończyła 132 roku francuskiej dominacji. Wojna miała wielkie znaczenia dla takich ruchów pro-nezależnist w ciłym afrykańskim kontynencie. Kiedy już uzyskali to tu nezależnist, Algieria stała się jednym z liderów w borbie o dekolonizację Afryki i ciłoho arabskoho świta. I Algieria to ma bardzo wiele zabytków, ma bardzo wiele atrakcji takich też ciekawych dla turystów. Nachodzi się tam 7 obiektów wpisanych na listę światowej spadkowiny UNESCO, w tym legendarne miasto Timgad.

na skalną sztukę w Oświti. Na to tej pustyni były odkryte petroglify na skałach, aż 1500 tysiaczy różnych petroglifił. No, zatim jest to tam eksploruaty, wartat poczytaty bliższe pro Algieriu, zainteresowaty się tą drżawą, bo skrywa weloch tajemnic, weloch sekretiu, pro kotry iszczy, no tak statystyczne turysty nie znają. A teper to poznate, ale muzyku jaku wam puszczu, kińczymy temu pro Algieriu, a teper idemy dalsze, posłuchamy ansamblu Laboratorium Pieśni i śpiwankę Pidna Hołowkom He Ojate.

To był ansambl Laboratorium Pieśni i śpiewanka He Ojate. Skończyła się muzyczna przerwa, drodzy słuchacze. Trwat program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. No i do tej pory besiduwał ją wam pro Algieriu, bardzo ciekawa derżawa, wielka derżawa w północnej Afryce. No ale dneska mamy seredu 10. czerwca i trzeba już wam przypomnuty, że warto korzystać z tych naszych programów w prямym efirii, bo z kińcią czerwca zaczynają się dla nas wakacje i nie będę ani korzo, ani pacisnej chodyny, ani trioch świtił przez ciły lipec i serpen. Za to w serpny to bude lito z LMFM, to bude sztodenna audycja z różnymi redaktorami LMFM, no ale to też to ta audycja bude kus na inczych obstawynach, ale bude to maty nachodu posłuchaty nas w prямym efiri, no bo tak okrem toho, to właśnie przez 2 miesiące do wereśnia bude tycho. Oczywiedno zaohaczam słuchaty powtórin obzeracza przyrody, poklasz to właśnie sud puszczane powtórinia najnowszej serii. Powtórinia idą oto tych samych chodynach, co premierowy odtynkę. Znaczy w piatnyciu o 13 chodyni, w sobotu o 8:30 i w seredu bar skoro rano o 4:30. Ale obiecuję, że od oseny wertam z nową temą do obzeracza przyrody. Budu tiż na portale LEM FM zajawkę odtynkił, za tym budę te mochle ślidyty. Po prostu to, co budę emitowane, co budę dla was rychtowane właśnie w ramkach toho programu. A teper to rychtuję już dla was dalszą muzyku. Posłuchamy jeszcze dasz to z Estonii. Mari Kalkun, korolewa estońskiego folka inczyma słowami. Posłuchamy śpiewankę po estońsku oczywiedno pidna hołowką Muna Mae Lomine.

0: Wertam do Was, drodzy słuchacze, po krótkiej perwi słuchaliśmy śpiwanku z Estonii. To była Mari Kalkun i śpiwanka pidna hołówką Muna Mae Lomine. I na hołówok prawdopodobno nic Wam nie besiduje, no bo może te nie znate estońskiego języka, ale tak naprawdę słowa tej śpiwanki, jak i na hołówok, sud pro stworzenia najwyższej chory w Estonii, która nazywa się Chora Wielkie Jajko. No taka bardzo dziwna, netypowa nazwa, ale właśnie to była taka narodna, folkowa śpiwanka z taką czarującą leksyką, z takimi czarującymi słowami. I to też była poślednia śpiwanka w chneśnim odtynku trych świtił. Pomale już praszczam się z wami, drodzy słuchacze. Czujemy się o dwa dny, 12 czerwca w piatnyciu, oczywiedno wieczorem po nowinach ochodyni 20. Zaran try świty budu Severianom Kosowskim. Wszystko idę po staromu. Zatim żelam wam przyjemnej reszty wieczora. Odpoczajte, spokojnego snu, spokojnej nocy. No i trzymajcie się. Ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Nodrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

To szyst i szyst gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

jak jem mał, 15, też, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska, trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twoich rzy. Lem

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I sam łoron.
8: Dziewięć drozdów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Ze wszystkich was wyliczył.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

drogi słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.